0: nie krzyk, niko nie krzyk, mi mi mi, niko nie krzyk, niko nie krzyk, niko nie krzyk, niko nie krzyk, mi mi mi, niko nie krzyk.
1: Radio Mora, aufstehen leicht gemacht.